0: Die fifte.
1: Inje kowy. A ja rasisty. Nowy
0: dół. Dr. Master.
1: Inje.
0: Die fifte.
1: Inje kowy. A ja rasisty. Nowy
0: dół. Dr. Master.
1: A ja

Sports Club. Pozdrawimy mnie na południe. Batons off. Latex gloves.